Ona mhulu Oliver Mtukudzi. Wakapina wake na makapina kandeka kamunda tina ti atwi. Hotodi. Senzeni.